Orero yitwa Wizkid nubu ndaracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo